I love it, ikona pop. A veste kaj meni všeč, oziroma kaj I love it? Te vaše ideje, kaj boste danes kuhali, sem že lačen rato, pa je komaj 18 čez 11. Majda pravi, zapečena rižota v pečici z gobami in zelenjavo in pečena bedra v airfryerju, paradič z jajčkom za solato. Wow! Majda, vrhunsko, Polona iz Kranja, danes za kosilo. I love it, ikona pop, a veste, kaj meni všeč, oziroma kaj I love it? Te vaše ideje, kaj boste danes kuhali, sem že lačen rato, pa je komaj 18 čez 11. Majda pravi, zapečena rižota v pečici z gobami in zelenjavo in pečena bedra v airfryerju, paradič z jajčkom za solato. Wow!